0: jest. Cicha woda, Wszechświat wie, cicha woda wie. Wszechświat nie trzeba robić kres, płynie wzdłuż brzeg.
1: SK2 Toruń.